Ochre visna kaba nyelefa dudu dyrilam. Ahara femdu buelwer biyavaram. Vien vorcha jakasun ka danalam hen. Agas hara mohu ako ka jevigal rei. Shanma

Lubina lualu sala diskur mission kapanas kurularas lubina lualu is pilaitis.